bar ko indino wero legi buro lego don eni wie ningo kunjiro kyodo kwani panwa.